0: umekula. Ole bengia sine salwe. Na leo jioni ukuje. Amehutie hiyo hapo protection.
1: Ago tinye na ofisi ni?
0: Tinoi mama. My beautiful lady. Kule ja kakoteba sin. Kakotebin bengi kiriche kamweta. Kole mekosan meje kulioji. Ale je lazima meje siku exave je bondok ju. Ale je lazima meje kwa protected my money.
1: Ago to komi marie ni?
0: Amago mi.
1: Kibe ki?
0: Gigi tun jisiwa, ki nyorti wa nagene serious. Jisiwa.
1: Kile meje kwa liara mije.
0: Ku exave.
2: Ni kokwangutika kipsalbe en booster yat QXA komalo asigete senta e kwangutik
3: Emo FM
2: ni nyo tugul